tak daleko do pomnienki a polady do przyczoda wulatka. Wusowanie, kotrzeż z czeru nie słyszeli, staje Bogna Korenkowa a Roman Nuk ze stajiwaj. Jeli je wam, što przyspiesznie szło, naszej audiotece namakacze wusowanie jako podcast, albo doraczo czytacze, tej sztodzie, litušej serbskej protece, najdziecze nadrobny nastawk k nastaczu, wujiczu a wużadaniam wulatka.

Moi lubi, što by było, gdyby Jezus dżęca pola nas do doma zastupił, nie tylko, gdyż słuchamy na serbski rozwoz? Trebamy jenoż trochu fantazję, a podajmy so do Jericha. Tam dżemy k domy Cacheja, żydowskiego cłonika, widzimy małego muża, ki swojej żonie kaza, zo ma tak spieszne, kajż możno blidokroć, dokelż je żadnego hostcza sobu przynies, wulce sławieneho rabia Jezusa. Żona so stroży, dokelż so to hižo lieta stało neje, zo je tajki wopyt pro ich keže przekroczył, a pola nich zastupił. Ona je si wiesta, zo od toho časa, gdyż dostaje je manželski zastojnstvo vyšeho cłonika ve Jerichu, nie je hižo nichtu pola nich bu. Naladni ľudžo v miestče so mesobu vopytuja. Tola pola nich nie je žene nichtu zaklepal. Žona viete, že od lanichtu nepšinže. Je muž to by druhých cvoniku doladovač to nenže bez optikovania a jebanstva, dokelž to by se zastojnstvo kojžde leto pola bohota zaso kupič. Tež tam doby davač a mazač. Čase sú češke, ale što se chce, znajmenša netreba z vodom tradač, kaj štruje žone miestče, ale dženca. Rabi je zastupil a jeho vúčomnice. Nikoci ľudžo z miesta, z tých naladných ľudží, kišovak žene nepšindu, steja pšiduriach. S veselom so žona dođeva, da ona chce šiem pokazať, što zamože, piče so hore nose. Ale nadobo svyši. Kak či naladný ľudžo z miesta, kiš steja pši zakođe, je reane svedžen kaža, nemoža da junu mirdač, ale nie, šeptaja vocišo a vocišo, bola rešnika zainže na hospodu. Jebak a pšeradnik vun je vona svyši, a votroč k mamona. Je muž ničo nepraj, kajš tak husto nic. Vona poskyči tež jim piče, ale oni ničo neberu. Nadobo vidži, zoso Jezus jim pšivo broči. A ona svyši jeho jasne rečeč, dženca je so tutemu domy zbožnosť dostava, pretož tež von je Abrahamovo syn. Cile to nerozumí, ale to je jej šojene. Nekak je Jezus praju, zo neje je muž hubenší, hač či druze. Tež von ten malý zacpiete cachej svuša do Bože

0: Sportowe pokiewy miejach iż o przed hodzinu za was, ale wiezo sodzienca jeničce nie sportuje. Jeli chcecie viace vo typiskich serbskich instrumentach a pokaže serbske ľudové hudžbe zonič, šitke prašenja od Dudo hač do Tarakavy vám hudžbnice bezposredne odmúveja a to dženca od připonia 2 maj ve vocho z tamnišim parku Budženkov. Na budyskim židovskim porebnišču modla so dženca Bečich Kadiš, praski židovski kantor Michal Forst je svoje občelenje připovedžu. Kirchho je od mužakovskeje drohy přístupne, šice sú vítani. A ešte raz na areálu okolo Hočanského športnišča odmieje so tutom konce dženia jechanský a skakanský turnier. Dženca popunu Bečich je vúbežovanie zapšaho a tam v hokách maja tiež šelaké poskytky za dječi. Apropo dzieci, dzieciacy kruch princesna Jamila je dženca popolniu Bečich w dziwadle na rodzie tu budeš nie widzieć. A nie tylko jeszcze pokiu za jutce.
1: Zatkula!
2: Zatkula!
1: Haj, tak spiesznie są one minie tutaj leczo. Bić tura je nimo, a szice su zaso nadziele, abo weszuli, a nic wiace w letadle popuczu na Malediwy, abo z kolesom do skały. Hacz puczuacz, krosnoacz, abo cele jedno je przy wodzie leżeć, szitko to słysza k prawemu leczu. Myśmy so z modzinu rozmawiali, a chceli wiedzieć, co su w lecznych prozinach czynili, a co by ich najręcze dożywienie. Szitko to, a jeszcze wiace zonicze pola nas.
2: Zatkula!
3: Zatkula!
4: Nic zabić.
2: Jutce wieczo.

0: Przed pięć a trzydzieści latami w septemberie lata 1901 jaden a 1901 jo sowiecki zwisk przypoznał niewodwisność Letiskiej Republiki. Do tego jo w miasecu augusta Letiska sama postajiła aż neowice żil tego sowieckiego stata. Ważne datum za Balte, a to jo gośba za nas, teke do tego małego kraja gledasz. Szak dajo tam teke mistna a luże, kotarymsz se na nimski wendysz groni. Co to ma gronisz, ulicu jo nam ninto Sebastian Ilikowski Winkler.
1: Ako wenden su w Srejżowieku teke pomieniowali na chrześcijanu przetupionych słueną albo cudze luże. Mie miesta wenden w Letiskiej meżo tak miś zwisk z tym weznamom. Tak pomienione liflanskie wendy nie mają pak nic zgromadnego z pecia cornosłowenskimi wendami, cytamy w tom leksykonie. Miasto Cezis Wenden leży 770 km od stolicy Letiskiej Riga. Jego nimskie miese wetwyżio wet fino-ugryskiego roda Wendu. Wen jo pechadał z liflanskiej, a jo se zasedlił w regionie w 12. stoleciu. Leksikon teke naspomnijo, aż su mnichy Rira Świat Buda Orden ou starceli zachopink 13. stolecia na szak rody, Letgalen, Liven a Wenden. W prednej połowie 14. stolecia jo Wenden dostał rigarskie miścianskie przało. W 16. a 17. stoleciu jo miasto było przecy zase przemierzone wet drugich mecnariów. 1506 w czasu wejny w Liflanskiej su weno urubili Rusę, a pedom jo weno wesednuło Pelskie Kralestwo. Peżdzie su ou zase plundrowali wejska ruskiego cara Iwana IV Groznego. A 1502 wesemżaset su wenden przybili zase do Pelskiego Kralestwa, peżdzie do Szwedzkiej, a 1703 do Ruskiego Carojstwa. Med założenie Letiskiej Republiki 1918 jo miesto Wenden Letiske, a obedlarje su Letiske, Nimske, Ruske a Żydy. Tak wiele z nimskiego leksikona, ale teke serskie wiadomnostniki se zabierają z liflanskimi wendami. Historykarkar dr Madlina Malinkoc zmieni w rusojskiej historiografii dominuje słoweńska hipoteza, to mieni słoweńskie kerynie, coż ma zawieście polityczną zawinu a petpiera pszała tam bytlecych Rusów. W letiskich sleziniach jo se przesadziło mienienie w fino-ugryskich kerynach wendą. Żyńca gledają na to w europejskim kontekście. Ou ustupują mnogie geograficzne a etniskie pomienienia ze zdonkom wend, jako Venedig albo Wiena, na łatyński windobona. Gedanie, aż się mnie wenden przeszło na słowenio wed starszego indoeuropejskiego obydlarstwa, bazują na hipotezach. Na drugi part zwizują pak sersku a europejską historię, pisze dr Madlina Malinkoc 2012 w Nowym Casniku. Serski miniowiednik dr Kito Krzyżank jo był przed krótkim w Letiskiej. Z knigą we najważniejszych mieniach w Letiskiej jo wen uzgenił sledujące.
2: A za na zachopienkę jo było starsze mnie Wentini, a za nimskie ludzie, za Ryszardia a miastczańskich Berga jo, tam to jo klinca było tak pedobnie, ako słowa Wenden, ketereż zawieszcze su derje znali. Niekak to je teke pasowało za obydlarstwo takiego cudzego a żywego kraja, ale jetz to obydlarstwo je pyrdało słowiańsku albo baltijsku albo hynakszu jetz, to je było szyjadno. A to mnie Wentini je pomienił wieczu kupku luzi, albo rod, ako sme to niega gronili, a taka kupka luzi jo przyszła z drugiego regiona Letiskeje, ze stron przyrece Venta. A aż masza przedstajenie, ta reka Venta se uliewa w mieście Ventspils do Moria. W Letiskej rece Pils jo to słowa za grot, a Ventspils jo grot przyrece Venta. A to mnie Venta jo przysane w Żrietwach, teke, Wenda, Windau a tak dalej.
1: Jasne. Urazne rozkładzenie mienia Wenden może być komplicirowane, dokulaż to mnie może być baltijskiego albo fino-ugryskiego rodu, mieni dr Kito Krzyżank.
2: A z takim zasadnie posiek miazy Wenden a Wentini jo jano zukowa podobność, więcej to nie jo. Ale zasadnie tam w Letiskej jo podobna sytuacja ako plana, Mimo letiske rietze, kateresh ja baltiska, ja hyshi liviska rietz, kateresh ja finno-ukriska, a žinca ja to menšinova rietz, ale njega ve zajžanosti liviska rietze obknježuava daleko strone toga kraja, a una ako planas ta serbska rietz.
0: To je bil naš neželjski ulet do Baltikuma. Sebastian Elikovski-Winkler jo nam predstavil tamne venden. Pred tyženjom smo přinos kužove programje mieli. Hey!

Před 60 letami v leše 1966 jo nastała toż to ustrzywanie z našego archiva, wed stawizno wedowego gospodarstwa ve Smogorjuje. Erich Wojto jo był autor.

0: kuchać, Zynia.
1: My gratulirujemy narodninarkam a narodninariam toko tyżynia. Startujemy naszą rundu z riodu 2. septembra na Lipiem. Tam jo miała narodniny Błoszański oryginal, przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa. Pisz a 70 lat jo swiesiła, a k tomu przyjdu dobre życzenia z błotu. Strowotu a elan da szma, a nadale dobrą launu a wiasowe smikutanie na gubie. Tekę ho z naszej redakcji przyjdu jeszcze raz najlepsze gratulacje. Życzymy dalej wiele wiasela przy przygotowaniach literarnego ubieżowania za dzisiaj w Bokowach. Stwórkio była jubilarka Marita Kulejowa z Białej Wody. 71 let jo była, a k tomu jej gratulirują dzwonki towarzystwa Niepylic Dwór w Ronem. Kszutu strowost, dobru launu a redny zgromadzyn czas z familią a przyjaszelami. To życzę jej za przyjduce żywieńskie leto. Karine Krautzowa jo pietk swiesiła 73. narodniny. Wena bydli w Ronem, a teke jej gratulirują wet uczoby jej towarzystwo Niepylic Dwór. Dasz zmiło uspieszne a redne nowe żywieńskie leto, westanio przecej stroła, a westanio swojemu towarzystwu zwierna. Cora, 5. septembra, stej net 2 dalszne dzwonka ronijskiego towarzystwa Niepylic Dwór bostak swiesiły. Matthias Jajnsz jo wetnięta 5 a 60 lat stary. A żognowanych 1 a 60 lat jo doszwyrnu Günther Hoffmann. Teke jima, szo dobre wet dzwonku towarzystwa Niepylic Dwór. A ta sliedna w żyncajsznym kresu jo Heidrun Küsterowa z Brezoki. Wena ma żynca, swój cesny żyn, 72 lat mężo żynca swiesisz. Pisane strus gluku życzeniu przyżo wet lubeje familie, wet jeje domoniskeje kupki we Brezoce, wet kupki serska namsza, a teke z naszej redakcje. A za szyknych narodninarku a narodninariu przyżo nint ta cesna sztucka. Balada na Niepylic Dwór.

Ta balada na Nepilic dvor johu uklincała, a z tym teke uklincujo naszo neželske ustrzewanie. Wicze, dybkonie podnia startujemy z wami pen zase do nowego tyżynia. My słyszymy pen, lecy dajo nowe impulsy za posrednienie serskiej kultury. Toga jo pietk tema był na jadnej konferencji we Worjecach. My słyszymy, jak są smogorjeske swój wiesny jubilej zwiesili, a my dajemy se ulicować, co bużo tema na gwonej zgromadzinie domowinskiej župy Dolna Wóżyca. Tożo prezentuję wam pen moja kolegoka Anja Kochojc-Szwarcowa. Ja som Diana Szecowa, ja se nint rozszoknujom. Życzę wam jeszcze rednu nieżelu. Miesza se derje.